Hey. ASL a ciebie jedoko. A ciebie żadno. Kobiec ado. Żona go nasti. A to ty a żona slina. A to ty naso. I bym na ciebie dał i to wiedzą. A to ty. Ty a ty kon. Sada nini. ASL żona. Ja chod i ty.